0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Wracamy do rozmowy o przewodniku spacerowym po stolicy, po warszawsku, wydanym przez wydawnictwo Newcomers. Łukasz Ostojaka-Sprzycki i Przemysław Ciunowicz razem ze mną przy mikrofonach. Jest taka jedna rzecz, która mnie bardzo ciekawi, bo zaczynacie tę książkę od takiej trasy, której ja bym w ogóle nie rozpatrywała w kategoriach spaceru. Dla kogo pisaliście tę książkę? Też w takim sensie, że na przykład zaczynamy w samym centrum, nie? Ten pierwszy spacer to są Aleje Jerozolimskie, to jest Rondo Daszyńskiego, to są takie miejsca, które, no nie wiem, ja tędy codziennie idę do pracy. Nigdy bym nie pomyślała, żeby potraktować te przestrzenie na zasadzie spaceru, bo to jest moja codzienna trasa do pracy, której już mam trochę dosyć, rozumiecie? O co
2: Ale
1: chodzi?
2: Wiesz co, wystarczy jedna drobna zmiana i spacer do pracy zamienia się w spacer po Warszawie. Wystarczy zamiast spojrzeć pod nogi, spojrzeć w górę. Nigdy idąc z punktu A do punktu B nie patrzymy w górę, bo się spieszymy i chcemy dojść jak najszybciej. Już samo to sprawia, że dostrzegamy zupełnie inne rzeczy niż na co dzień. Nie tylko detale architektoniczne, ale jakiś balkon, może kogoś na tym balkonie, który da nam moment zastanowienia, więc nawet trasy po centrum nie muszą być trasami ani nudnymi, ani kojarzącymi się z drogą do pracy, ani też bardzo turystycznymi, bo my ani nasze spacery, ani nasz spacerownik nie są stricte skierowane do osób, które przyjeżdżają tutaj na, nie wiem, jednodniowy, dwudniowy jakiś city break, bo nie mamy takich tras w ten sposób ułożonych, nie mamy też trasy po Starym Mieście, bo po prostu po tym Starym Mieście nie chodzimy, chyba raz byliśmy i rzeczywiście te ciekawostki są fajne, bo są, ale nie ma tego vibe'u takiego jak w starych praskich bramach czy mokotowskich na przykład, a staramy się właśnie takie miejsca poruszać i trafiać do osób, które są tu trochę na dłużej, albo mieszkają, chcą poznać inną dzielnicę niż tę, w której mieszkają, albo urodzili się tu, mieszkają tu od pokoleń, ale chcą jednak jeszcze jakichś smaczków się dowiedzieć, albo niedawno się przeprowadzili.

0: One były robione prostopadle do Wisły, ale też były różne trakty handlowe i były takie ukośne ulice jak Twarda na przykład. Są stare trakty, które są wpisane, których wiele osób nawet sobie nie wyobraża. Właśnie tutaj koło studia na przykład Bracka, Zgoda Szpitalna, to są stare trakty, które łączyły różne części Warszawy.
1: Zostało ze mną takie pytanie i w sumie chciałabym chyba zadać je też wam. Być może nie ma jednego centrum miasta i każdy z nas swoje centrum miasta ma gdzie indziej. Jak wy to rozumiecie? Czy dla was Warszawa ma kilka różnych centr? Gdzie jest centrum Warszawy?
2: Warszawa w ogóle ma jakieś określone centrum miasta? Bo w sumie nie mamy, nigdy nie mieliśmy, prawda?
1: Ja zawsze myślę w kontekście Śródmieścia, nie? W kontekście Pałac Kultury, Dworzec Centralny, Metro Centrum.
2: Albo Rotunda, niektórzy mówią, że bardziej Plac Pięciu Rogów. To jest przeróżne. Dla mnie, jako dla chłopaka wychowanego w latach 90. i początku 2000, to centrum to była zawsze Rotunda jednak. Rotunda, Pałac Kultury, Szczęki, Patelnia, tak. No tam jeździliśmy po zakupy, tam jeździliśmy do KDT, tam jeździliśmy do Wesołego Miasteczka, czyli do Krikolandu, więc to było taki wyjazd z Mokotowa, no to wtedy jak jechało się, poprawnie się mówi, do Śródmieścia, ale nikt nie mówił do Śródmieścia, tylko na Śródmieście. No to jechało się właśnie tam. No Plac Pięciu Rogów był mi bardziej obcy, a dzisiaj na przykład więcej czasu spędzam w tym centrum mojego życia, czyli właśnie Placu Pięciu Rogów, więc to się z wiekiem zmienia, ale zdecydowanie na zawsze pozostanie to jednak Patelnia, Rotunda i Pałac Kultury i Nauki.
0: Ja też bym powiedział, że właśnie tam, gdzie jest to metro nazwane metrem centrum, to zawsze gdzieś tam Pałac Kultury i wszystko co wokół. No, jakby rozpatrując samo centrum jak z nazwy, no to może być centrum turystyczne i to jest pewnie Stare Miasto, centrum biznesowe i
2: Daszyńskiego na przykład.
0: Do niedawna był to Mordor, ale myślę, że już jest to bliska wola właśnie Daszyńskiego, ONZ, bo Mordor się też już
2: wyczerpał.
0: Chciałem powiedzieć zburza, ale może to było słowo.
1: Ja używałam wcześniej słowa wyludnia, ale on się jednocześnie zaludnia
0: się z korporacji trochę.
1: A zaludnia się w mieszkańcu.
2: Tak.
0: Także tych...
2: I dobrze.
1: No to jeśli mamy zakończyć jeszcze odwołaniem do książki i pozytywnie, no to ja bym zatrzymała się przy tym, nie miałem o tym pojęcia. Mhm. Wy piszecie, że to zdziwienie jest typowo warszawskie. Myślę, że to jest o takim niezadzieraniu nosa, nawet jeśli jesteście z Warszawy, z dziada, pradziada, to w tej książce też możecie dowiedzieć się czegoś nowego.
2: No pewnie, chciałbym spotkać kogoś, kto o Warszawie wie wszystko, ale nie spotkam, bo takich nie ma, także myślę, że i w spacerowniku, i podczas spacerów zawsze chociaż jednej rzeczy nowej można się dowiedzieć.
0: To jest coś, z czym się spotykamy zdecydowanie na spacerach właśnie.
2: Tak jest.
1: Po warszawsku przewodnik spacerowy po stolicy, wydawnictwo Newcomers. Do tej książki was odsyłam. A razem z nami w Czyli Z w Mieście o Świcie byli Przemysław Ciunowicz. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I Łukasz Ostojaka-Sprzycki. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
3: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: Środa w całym kraju będzie pochmurna i deszczowa, chociaż nie pozbawiona chwil ze słońcem właściwie w całym kraju. Dosyć zimno, 9 stopni w Gdańsku, 14 w Warszawie i w Katowicach, 15 stopni w Krakowie. Dzisiaj najcieplejszym miastem będzie Opole, tam 16 stopni. No i taka to będzie środa, 13 dzień maja, który się właśnie zaczął, bo 7 minęła.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Który się właśnie zaczął 7 godzin temu. No ale państwo na pewno dopiero wstali, więc dzień dobry. Proszę się ciepło ubrać. No bo dzisiaj święty Serwacy, jeden z zimnych ogrodników, no to trudno, żeby w te dni było jakoś specjalnie upalnie. 13 maja to jest również dzień kasztanowca, dzień skakania żab, dzień Top Gun, dzień koktajli owocowych i narodowy dzień szarlotki.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 11 po 7, jeśli Państwo nie oglądali, to nie wiedzą, ale radio donosi, że Alicja Szemplińska wywalczyła wczoraj awans do finału 70. konkursu Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału, co się wiąże z tym, że jej piosenkę Pray usłyszymy ponownie w sobotę. Może przypomnę, że dla 24-letniej artystki to jest trzecie podejście do Eurowizji. Wygrała przed 6 laty polskie eliminacje, ale wtedy konkurs w Rotterdamie nie doszedł do skutku. Pandemia. Pech. Rok później telewizja zdecydowała się na inny wybór, stawiając na Rafała Brzozowskiego. W 2023 roku ponownie spróbowała swoich sił w kwalifikacjach, ale wtedy bilet na finał dostała Blanka. Drugi półfinał Eurowizji w czwartek, 14 maja, czyli jutro, 2 dni później w Wiener Stadthalle finał. I w tym decydującym koncercie wystąpią przedstawiciele 25 krajów. Oczywiście za panią Alicję mocno trzymamy kciuki.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Środa, 13 maja, 12:30 po 7:00.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar. The Womack Sisters, Chauffeur. Just to keep my place. Steven Sanchez, Fit Steven Day, Home to Mother. Naszemu Gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: 25 do 8. Ci, którzy dzisiaj ubierają się w krawaty, garnitury, etc., doskonale wiedzą, że kwas się wlewa do wody, ponieważ dzisiaj na maturze chemia, a potem historia sztuki. Historia sztuki po południu. Z chemii egzamin będzie zdawało aż 33 tysiące tegorocznych absolwentów. No, historię sztuki z dziepką mniej, bo nieco mniej niż 5 tysięcy. Chemia o 9, historia sztuki o 14, oba egzaminy potrwają 3 godziny. No i mam tutaj taką ciekawostkę, bo pewnie wiecie, że maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych, ale też jednego dodatkowego przedmiotu do wyboru. Tych przedmiotów można wybrać, wyobraźcie sobie, aż 6. Ale kto wybrał 6? Spyta ktoś. Ano, w skali tegorocznych maturzystów 6 egzaminów będzie zdawać 346 osób. I za wszystkich naprawdę mocno trzymamy kciuki. I mówię to bez absolutnie żadnego cienia pobłażliwości czy czegoś takiego. Naprawdę jesteśmy z was dumni.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Trzy do ósmej.

No, mówiąc najkrócej o tym, że co prawda nie są już razem, ale ona nie jest w stanie zapomnieć zapachu jego skóry. Skin Tight w Chili Z, Ravin Laney w towarzystwie Steve'a Lacy za 15,5 minuty 8.

0: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Rzepce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Środa pochmurna. W całym kraju pojawi się jednak słońce, ale również może spaść deszcz. Czyli taka pogoda, powiedziałbym, wybitnie wiosenna. Opady przede wszystkim na Pomorzu, w pasie od Szczecina aż po Gdańsk. Temperatury, no cóż, umiarkowanie wysokie, od 9 stopni w Gdyni i w Sopocie, przez 14 stopni w Warszawie, do 15 w najcieplejszym dzisiaj Krakowie.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
3: Śniadanie do łóżka w CZ.
1: 7:58, dzień dobry, 13 maja, całe szczęście środa. Za maturzystów zdających chemię mocno trzymamy kciuki. W tej godzinie naszego spotkania konkurs taki poranny, za mniej więcej pół godziny. A za chwilę zajrzymy. A za chwilę zajrzymy pewnemu celebrycie do łóżka.

0: 9 po 8. Ciekaw jestem, czy znacie Krótka. Jeśli nie, to donoszę, że Krótek to jest najbardziej znany polski bocian biały. A stał się znany dzięki monitorowaniu jego migracji za pomocą nadajnika GPS. Historia Krótka zaczęła się wtedy, gdy jako piskle wypadł z gniazda i został uratowany przez mieszkańców i pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego. No i dzisiaj tysiące osób śledzą jego coroczne powroty z Afryki do mazurskiego gniazda. Zresztą na Mazury on przylatuje zawsze jako pierwszy albo jeden z pierwszych bocianów. No i słuchajcie, Krótek ma 5 dzieci. On i jego partnerka doczekali się 5 piskląt. Tak wielu młodych Krótek jeszcze nie miał. W zeszłym roku była to czwórka. No i teraz będzie miała miejsce obserwacja, czy... I dowiemy się czegoś niezbyt przyjemnego o bocianach. Teraz będzie obserwacja, czy Krótek przypadkiem nie będzie próbował pozbyć się potomstwa z gniazda, co jest naturalną praktyką u bocianów. Te ptaki wyrzucają z gniazda pisklęta słabe lub pozbywają się tych młodych, których nie są w stanie wykarmić. Gdyby tak się stało, gdyby Krótek wyrzucił młode z gniazda, no to wówczas takie młode zostanie odchowane w ośrodku rehabilitacji bocianów.
1: Chili Z. Nastaw się.

Tak, krótka, jego partnerkę, ich pożycie, także intymne, można śledzić w internecie. 11 po 8 Saint-Étienne.

0: To jest piosenka o pisaniu piosenki Your New Favorite Song Wolofs w czyli Z21 po 8. W środowy poranek. Konkurs taki poranny pojawi się na antenie już za krótką chwilę. A zatem proszę z nami zostać.
1: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
2: Autopromocja.
3: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
9: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Tomasz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
20: Są te
3: takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Gouda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

Minuta po wpół do dziewiątej, czas na konkurs taki poranny. Dzisiaj mam chwilkę po koncercie Tori Amos Unrepellent Geraldine's, jej płyta. Mam książkę Zjednoczone Emiraty Arabskie, codzienność, której nie widać na zdjęciach w cyklu Oblicza Świata. To nie jest przewodnik, to jest bardziej reportaż tego niezwykłego miejsca, które wpadło w wir historii. No i najczystsza więź, zrozumieć związek człowieka z psem. Zestaw pięknych nagród. 321-321-500 to jest, mam nadzieję, znany wam numer telefonu, pod który zgłaszamy się do udziału w konkursie. Są trzy pytania i trzy kategorie. Dzwonimy, czytam kategorie, ich nazwy, wybieramy jedną, czytam pytanie ukryte w tej kategorii, trzy odpowiedzi i tylko jedna jest poprawna. Właśnie te wskazujemy. Jeśli jest kłopot, a czasem jest, bo to konkurs, to w miarę możliwości miły pan prowadzący podpowiada. No ale tylko w miarę możliwości. 321-321-500.

0: konkurs. Taki poranny.
1: 2:25, Marcin jest z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Czy jest pies w domu?
2: Nie.
1: Trochę szkoda, bo mam instrukcję obsługi, że tak powiem.
2: Ale kota mamy.
1: Właśnie o tym będzie jeszcze dzisiaj, że koty więcej miauczą na facetów. To jest odkrycie z ostatnich dni. I to miauczą trzykrotnie więcej na facetów niż na kobiety.
2: A częściej jedzą.
1: Może, nie wiadomo. Przykro mi, Marcinie, mam o psie. Mam też reportaż o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, płytę Tori Amos i smyczkę. Dobra. Kategorie dla ciebie dzisiaj są następujące. Drogi słuchaczu, mamy kategorię kumple, kategorię naj i kategorię Eurowizja.
2: To ostatnia Eurowizja chyba.
1: Mhm, dobrze. Gdzie się odbywa tegoroczny festiwal, konkurs właściwie, to nie jest festiwal, tylko konkurs, Eurowizja to wiesz, to jest Wiedeń oczywiście. Tymczasem będę cię pytał, Marcinie, o pierwszy festiwal Eurowizji. I on miał miejsce, odbył się w Antwerpii, w Lugano, czy też w Lyonie? Gdzie się odbył pierwszy festiwal, konkurs Eurowizji? Wtedy 7 państw występowało, każdy z uczestników śpiewał po 2 piosenki, był jeden prowadzący. No byłoby zabawnie, gdyby ktoś retransmitował, gdyby ktoś odtworzył to nagranie z tego 56 roku. Antwerpia, Lugano czy Lyon?
2: To pójdźmy za Szwajcarią.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Czyli Lugano.
2: Tak.
1: Tak. Pierwszy konkurs Eurowizji był w Lugano. Zresztą na tym konkursie wygrał, albo wygrała, tego nie wiem, czy była to wokalistka, czy wokalista. W każdym razie przedstawiciel Szwajcarii. Marcinie, gratuluję.
2: Dziękuję.
1: Dobrego dnia życzę.
2: Dziękuję.
1: I polecamy się w przyszłości.
2: Dobrze.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
1: Dwadzieścia dwie minuty do dziewiątej.

To Wine, jego żona Regina, państwo są z Montrealu, pan Mateusz z Warszawy, a Nick z Everyone Says Hi jest z Kaiser Chiefs. I to jest nasza playlista przed godziną 9, do której zostało nam 12 minut. Kręć się, wiruj.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
5: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez offsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skiteam.pl. Skidim!
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Dziś w naszym kraju pochmurno, chwila za słońcem również, deszcz na wybrzeżu od 9 do 14 stopni. Tymczasem w Europie, w środkowej słonecznie w Wiedniu 20 stopni, najcieplej jednak w Nikozji, bo tam 31. W Londynie deszcz i 13, w Madrycie pochmurno i 22, na północy, jak to na północy, chłodno, w Reykjaviku 6, a w deszczowym Tromsø 9.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.
1: Myślę sobie, że może powinienem powiedzieć, że w Tromsø 9 stopni powyżej zera. Widziałem niedawno na Instagramie zdjęcia umieszczone przez naszych rodaków z tego norweskiego miasta. No pod koniec kwietnia solidna zamieć.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.
1: I kilkanaście centymetrów śniegu na ulicach. Minuta po 9, mamy środę 13 maja. Lord Haron na dobry początek tej godziny naszego spotkania. 1994 rok, wspomnimy w Past Perfect, które pojawi się na antenie już za kilka minut.

1994 rok wspominamy. Wiosną wszedł na ekrany jeden z filmów, który zmienił, no nie chcę powiedzieć oblicza polskiego kina, bo to nie był polski film, no ale jednak tak bardzo odwoływano się do niego i do dzisiaj odwołuje, czyli Lista Schindlera. Edyta Górniak występuje na festiwalu Eurowizji w Dublinie. W tenże sposób Polska debiutuje na tymże konkursie, a nie festiwalu. No i pani Edyta, przypomnę, zajęła drugie miejsce. Nigdy później nam się taki sukces nie przydarzył. Trzymamy kciuki za panią Alicję. Na ekrany kin wchodzą trzy kolory, czerwony, Krzysztofa Kieślowskiego i jedna z komedii wszechczasów, czyli Cztery wesela i pogrzeb. I wciąż się to dobrze ogląda. Na brytyjskiej liście przebojów wtedy z takich znańszych Eurasia, Always i 17 Around the World, Crash Test Dummies w Mruszance, czy na pierwszym miejscu Still Skin Inside. My natomiast sięgniemy po utwór, który na brytyjską listę przebojów nie trafił, ale był w Polsce całkiem popularny jeszcze w 1993 roku. Niemiecka grupa Fury in the Slaughterhouse nagrywa płytę Mono. Ten krążek przynosi im międzynarodowy sukces, a na płycie między innymi piosenka Radio Orchid, która była wiosną 1994 roku popularna także w naszym kraju. Rzecz o starszej pani, która po śmierci męża żyje w swoim zamkniętym świecie, wypełnionym wspomnieniami i lękami, no i gra w jej niewielkim mieszkaniu radio, którego to radia słucha.

Ta wersja soulowa jest znacznie lepsza moim zdaniem niż oryginalna czy singlowa, dlatego pozwoliłem sobie ją przypomnieć. Przyznaję bez bicia, nie słyszałem tej piosenki dobrych 20 lat, więc co do zawartości merytorycznej utworu wprowadziłem was w błąd, ponieważ nasza podmiot liryczna, nasza bohaterka nie słucha radia, tylko to radio kupiła za spadek po mężu i prowadzi w tymże radiu codziennie przez 10 godzin audycję, w której ta audycji czyta wiersze. Past Perfect wraca jutro po południu, 16 po 9, Jadwiga Zarzycka.

0: Grey, Oscar winning Tears w Chili Z, 21 minut po godzinie 9. Dziś poranny program Śniadanie do łóżka z Dziebko Dłuższe. Mam przyjemność nastawiać Was na chill out aż do 11. Chwilka przerwy i Arlo Parks Beams.
1: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
2: Autopromocja.
3: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Okay, don't be
4: smart. Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już w najbliższy czwartek po godzinie 12. Bartek Dymszewski. Yeah!
3: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.
3: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
18: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
19: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
19: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Żabce.
19: Za 6,99 i że na bogato.
20: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
19: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
20: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
19: Dokładnie.
21: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.

22 minuty do 10. Jeszcze kilka dni temu w konkursie takim popołudniowym pytałem słuchacza o magister Lewicką z Alternatyw. A tu taka wiadomość. Wczoraj w Warszawie zmarła wybitna aktorka Stanisława Celińska. Pani Stanisławo, dziękujemy.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
0: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Prawie 10 na zegarze, a już teraz przy mikrofonie Magda Bauer.
0: Pogoni za kulturą.
3: Muzea łączą. Pod tym hasłem spotkamy się w piątkową noc w Krakowie. O nocy muzeów w stolicy Małopolski mówi pełnomocnik prezydenta do spraw kultury Paweł Szczepanik.
4: Muzea łączą rzeczywiście, to jest chyba dobry punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć co szczególnego. Po pierwsze ponad pół setki instytucji, ale nie tylko instytucji, ale też organizacji czy prywatnych muzeów, które dołączyły do tej inicjatywy.
3: A dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej przypomina o tym, co najważniejsze podczas tego majowego święta sztuki.
5: Muzea tworzą ludzie. Myślę, że jeżeli byśmy tylko skupiali się na artefaktach, byśmy mówili o zwiedzaniu magazynów muzealnych, a tak naprawdę chodzi o to, aby być w muzeum, aby to muzeum przeżyć.
3: Jak zawsze wiele placówek udostępni swoje wystawy za darmo. Ich adresy znajdziecie na stronie Krakowskich Nocy. A po Krakowskiej Nocy Muzeów można przenieść się do Warszawy, żeby tutaj kontynuować wielkie zwiedzanie, bo w stolicy spotykamy się 16 maja. Kolejne miejsce, które Wam proponujemy, to FINA, czyli Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Tutaj noc pod hasłem Przewijamy wstecz 90s w Polsce. Na krajobraz tego wydarzenia złożą się kasety VHS, analogowe zabawy podwórkowe, gry komputerowe, bransoletki przyjaźni, ale też spacery po pracowniach digitalizacji i spotkania z VIP-ami. Wśród kultowych filmów z epoki, które powrócą na wielki ekran, będą na przykład Przyjaciel Wesołego Diabła i Psy. Po tym ostatnim filmie spotkanie z Przemkiem Korso i Piotrem Kniołą, autorami książki VHS. Przewijmy to jeszcze raz. Powspominamy czasy osiedlowych wypożyczalni wideo, głosy lektorów utrwalone na taśmie i filmach przewijanych w nieskończoność. Zapraszamy. Szczegóły na stronie FINA. Już od dziś można planować letnie wieczory w kinie plenerowym na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Program na ten sezon już został opublikowany, obejmuje 43 seanse. Od końca maja do połowy września, jak zawsze, grane będą najlepsze i najważniejsze filmy ostatniego czasu. Na start 29 maja Father, Mother, Sister, Brother, a 30 maja Wartość Sentymentalna. W tym roku wielkie kino na dachu teatru będziemy oglądać w piątki, soboty i środy.
0: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Środowe przedpołudnie w całym kraju pochmurne, na północy pada deszcz. Deszcz ze śniegiem w Karkonoszach. 10 stopni w Trójmieście, 14 w Warszawie, 15 stopni w Katowicach i w Krakowie. Najcieplejszym miastem tej środy będzie Opole. Tam 16 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: 3 minuty po 10. Rafał Turowski. Dzień dobry.

9,5 minuty po 10. Tureccy badacze bliżej przyjrzeli się kotom. No i z badań wynika jednoznacznie, że nie jest prawdą, jakoby kotom było wszystko jedno. Koty chodzą własnymi ścieżkami, to oczywiście wiemy, natomiast kotów relacje z nami, ich posiadaczami, czy też kocimi domownikami lepiej, bo kota nie można posiadać, jak wiemy, no są zdecydowanie skomplikowane. Wyniki tych badań znalazły się w czasopiśmie Ethology. Otóż badacze przyjrzeli się 30 kotom i ich opiekunom, analizując pierwsze minuty po powrocie człowieka do domu. No i co się okazało? Okazało się mianowicie to, że koty wyraźnie częściej przez tych kilkanaście minut po naszym powrocie do domu, no więc koty wyraźnie częściej miauczą w stronę mężczyzn. Nie tylko częściej, ale również głośniej. Czy to znaczy, że koty mają większą miętę do swoich opiekunów, bardziej niż opiekunek? Nie. To nie oznacza właśnie tego. Wręcz przeciwnie. Ale powodem takiego kociego zachowania jest fakt, że mężczyźni zwykle mniej czasu poświęcają swoim zwierzakom. No więc kot, żeby zwrócić na siebie uwagę, musi przemówić i głośniej, i częściej. W pierwszych 100 sekundach po powrocie do domu koty miauczą średnio 4,3 raza w stronę mężczyzn, podczas gdy w przypadku kobiet ta liczba spada zaledwie do 1,8. I ta tendencja jest niezależna od wieku, płci, rasy kota, czy też wielkości gospodarstwa domowego. Natomiast gdyby kot miał wybrać ulubionego opiekuna, no byłaby to opiekunka, kobieta. Koty, podobnie zresztą jak dzieci, lepiej reagują na łagodny, trochę pieszczotliwy ton głosu, który częściej charakteryzuje kobiety. No i przypomina się przy tej okazji badania, według których koty szybciej reagują na polecenia wypowiadania takim miękkim, przyjaznym głosem, ponieważ czują się bezpieczniej i lepiej rozumieją intencje człowieka. Polecenia wypowiadane kotom? Jest w ogóle coś takiego?

0: Fade, John Misty, Josh Stillman w Czyli Z w środowe przedpołudnie. 21 minut po 10 przeniesiemy się za chwilkę do Krakowa, w którym to Krakowie zawsze coś fajnego się dzieje. Muzycznie Teddy Swims, You've Got Another Thing Coming.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar. The Womack Sisters.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca. Letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz. 10 lipca 2026. Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Czas na rower. W SkiTeam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

0: 25 minut do godziny 11. Zwykle donoszę wam o festiwalach teatralnych, mniejszych i większych. Tym razem festiwal zgoła nieteatralny i bardzo żałuję, że mnie tam nie będzie z powodu zajętości teatrem. 12. Copernicus Festival w Krakowie w Muzeum Inżynierii i Techniki. Program poświęcony w całości fundamentalnym pytaniom dotyczącym pochodzenia wszechświata, ewolucji człowieka, funkcjonowania mózgu czy natury ludzkiej świadomości. Fantastyczne nazwiska na liście prelegentów, wśród nich profesor Anil Seth z Uniwersytetu w Sussex zaprezentuje jedną z najbardziej inspirujących współczesnych teorii świadomości. Według jego koncepcji rzeczywistość, której doświadczamy, jest w znacznej mierze konstruowana przez nasz umysł. Mózg, jak twierdzi Seth, nie tylko odbiera bodźce zewnętrzne, ale także aktywnie tworzy obraz świata w oparciu o wcześniejsze przewidywania. No więc zadane komuś pytanie, w jakim ty świecie żyjesz, nabiera trochę innego znaczenia w tym świetle. Jedno z kluczowych wystąpień wygłosi biolog ewolucyjny David Krakauer. W swoim wykładzie podejmie refleksję nad rolą inteligencji jako fundamentalnej cechy organizmów żywych oraz nad konsekwencjami powierzania procesów myślowych algorytmom i systemom sztucznej inteligencji. Oczywiście tych wykładów będzie znacznie więcej. Wybrałem tylko te dwa, które wydały mi się najbardziej interesujące. Copernicus Festival w Krakowie od 19 do 24 maja.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: 20 minut do 11 czas na szczyptę, czyli w tym tygodniu, jak wiecie, zdrowe przepisy z wykorzystaniem oleju rzepakowego i dzisiaj przepis z dziepką nieoczywisty.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Szczypta chili w Chili Z.
3: Nie wiem jak wy, ale ja już w tym sezonie jadłam truskawki. Były pyszne, soczyste, czerwone i słodkie. A z truskawkami to jest tak, że na początku sezonu jemy je garściami i nie możemy się od nich oderwać, a później już tylko kombinujemy, co by z nich tutaj zrobić i wjeżdżają koktajle, ciasta. A ja mam dzisiaj dla was przepis na domowe lody truskawkowe. Jak dobrze wiecie, to seria przepisów z użyciem oleju rzepakowego, więc i tutaj olej rzepakowy będzie naszym tajnym składnikiem. Na pół kilograma truskawek potrzebujecie pół litra śmietanki. Ja polecam sojową. Możecie użyć też od zwierzęcej śmietanki, ale spróbujcie z tą roślinną, dlatego że tutaj w konsystencji rodzaj śmietanki nam niewiele zmieni, bo o konsystencję dba właśnie olej rzepakowy. On sprawi, że nasze lody będą bardziej kremowe, nie będą taką zamarzniętą bryłą. Łatwiej nam będzie je nakładać. Ten olej sprawi, że nasze lody będą lodami, a nie zamrożoną śmietanką z truskawkami. Czy już powiedziałam, że blendujemy? Nie, no to blendujemy wszystko. Truskawki, śmietankę i olej. Jak spróbujecie i będzie za mało słodkie, to dodajcie tam na przykład miodu. To też trochę podkręci smak. To jest też dobry moment, żeby powiedzieć, że olej rzepakowy jest bezpieczny dla dzieci i dla kobiet w ciąży. A latem też jest tak, że my chcemy, żeby te rośliny sezonowe były jak najlepszej jakości, najlepiej prosto od rolnika. Powiem wam też, że olej rzepakowy w Polsce jest uprawiany bez użycia technologii GMO. Nie uświadczymy na polskich polach genetycznie modyfikowanego rzepaku i to jest dobra wiadomość. Zblendowaliśmy, no to teraz przelewamy naszą masę do takiego naczynia, które możecie włożyć do zamrażarki i wkładamy do zamrażarki. Warto co około 15-20 minut tę masę przemieszać, żeby ona nam się równomiernie zamroziła. Upraśćcie sobie na patelni płatki migdałów i po nałożeniu lodów do ulubionej miseczki posypcie je takimi prażonymi migdałami. Na ten moment to dla mnie deser idealny. Macie domowe, pyszne lody. Wiecie, co jest w środku? Chyba bardziej rzemieślniczo się nie da. Katarzyna Kozak, smacznego, do usłyszenia.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Scenariusz naszej audycji przewiduje teraz utwór Anurag By Now, no i wszystko się zgadza. Dziękuję za wspólny poranek, Rafał Turowski. Na chillout od 11 będzie Was nastawiał Bartek Winczewski. A my słyszymy się jutro o 13.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
9: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska, w nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
10: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
11: Po reklamie.

0: Zestaw się na Chillout. Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Minęła 11, z wielką przyjemnością witam Magdę Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Teatry, muzyka i literatura znów opanują Poznań za sprawą festiwalu Malta. Powoli odkrywamy program wydarzenia, dziś ten literacki.
4: Obok spotkań autorskich z takimi pisarkami jak Anna Jadowska, do tej pory reżyserka, teraz autorka powieści Dadzieja, Tara K. Menon, brawurowa debiutantka łącząca w swojej prozie wątki ekologiczne i personalne, oraz Samantha Szweblin, doceniona właśnie nagrodą Premio Aena za swoją ostatnią książkę wydaną niedawno przez wydawnictwo Pauza.
3: Mówi Agata Kołacz, dyrektorka Malty.
4: Będzie to seria spotkań wzbogacona o wspólne czytanie. Wspólne czytanie, czyli book rave. Okazję do spotkania z książką, okazję do spotkania z czytaniem w grupie oraz rozmową o tym doświadczeniu z osobami, które są tej książce najbliższe, czyli tłumaczką Kają Gucio i Michałem Nogasiem, moderatorem Głosów Kobiet.
3: Klub festiwalowy, literacki klub festiwalowy poleca się 22, 24 i 25 czerwca. Kim byłby dziś Hamlet? Na scenie Teatru Powszechnego w Warszawie ostatnie próby do sztuki Szekspira w reżyserii Kamila Białaszka. Umiejscowił on akcję spektaklu w rzeczywistości technofeudalnej. To oznacza, że rządzą państwa korporacje, a syn poprzedniego CEO firmy Dania powraca do firmy na pogrzeb ojca.
5: Pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie zadali jako pokolenie, do którego ja także należę, to czy jesteśmy gotowi porzucić strefę komfortu, żeby zniszczyć system, który nawet daje nam jakiś udział w nim. To znaczy, tak jak technokrata Peter Thiel zauważył jakiś czas temu, młodzi nie chcą mieć udziału w kapitalizmie, bo nie czerpią z niego wystarczająco dużo korzyści. Co jeżeli już zaczniemy czerpać z tego kapitalizmu korzyści? Czy będziemy wtedy tak samo chętni do walki i zmieniania tego systemu? To jest pytanie, które należy sobie zadać.
3: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Gozak Kamil Białaszek. W roli Hamleta zobaczymy Antkę Sztabę.
6: Dziś słyszałem, że Hamlet jest, ktoś mówił, że Hamlet jest o miłości. To ja tego w ogóle tak nie czytam, szczególnie w tej adaptacji, którą teraz przygotowujemy. No to właśnie jest tak, jest to prawo, jest ta rodzina, ale przede wszystkim ten aspekt dziedziczenia. Jest tak Ofelia, Talia Szczypka i są nawet sceny miłosne, ale myślę, że to jest wątek poboczny. To jest tylko jakiś dodatkowy motor napędowy czy punkt zapalny dla innych rozgrywających się sytuacji.
3: Mówił aktor w rozmowie z Rafałem Turowskim z CZ. Ta rozmowa w podcaście na naszej stronie. Premiera Hamleta w reżyserii Kamila Białaszka w Teatrze Powszechnym w Warszawie już 16 maja. A to jeszcze jedno zaproszenie do teatru, ale na noc muzeów i przede wszystkim dla tych najmłodszych gości. W najbliższą sobotę zapraszamy do Teatru Gulliver na noc muzeów. Tutaj przeniesiemy się w przyszłość aż do 3026 roku i sprawdzimy, jak może wyglądać teatr za 1000 lat. To odbywać się będzie podczas takich specjalnych spacerów po teatrze. Dodajmy jeszcze, że Teatr Gulliver świętuje w tym sezonie swoje 80-lecie, dlatego też wydarzenie będzie okazją do refleksji nad tym, co z dzisiejszego teatru mogłoby przetrwać do kolejnych pokoleń i trafić do symbolicznej kapsuły czasu. Spacery będą odbywały się co pół godziny, ostatni o 20:30. Wszystko to w Teatrze Gullivera, szczegóły oczywiście na stronie internetowej tej instytucji.
1: W przewidywaniu przeszłości to ja akurat jestem dobry, no to spróbujmy. Widzę to tak, będzie godzina 12:00, punktualnie Magda Bauer znów zasiądzie przy mikrofonie i poda nam kolejną porcję kulturalnych poleceń. Czy to się sprawdzi? No to przekonamy się niebawem. Dziękuję, Magda.
3: Dziękuję.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
7: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72, cliff.pl.
2: Dobre wibracje, czyli zer. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: To model już za moment otworzy nasze środowe spotkanie w Czyli Z. Bartek Winczewski, dzień dobry, zapraszam na dobre wibracje. Dziś razem jesteśmy do 15.
2: Dobre wibracje, Czyli Z.
1: A na zegarze 5 minut po 11:00.

Środa 13, oby była łaskawa, 16 minut po 11, tu Chili Z. Jak zwykle przed południem, już niebawem na naszej antenie płyta tygodnia. Od poniedziałku słuchamy nowego albumu Licka Lee, płyty zatytułowanej The After Party. Dziś trzecie z tym krążkiem spotkanie. Wkrótce także udamy się na Lazurowe Wybrzeże. Wczoraj wystartował festiwal filmowy w Cannes. Dużo tam polskich akcentów. To również sobie wszystko dziś omówimy. Janelle Monáe tymczasem. I like that.

Premierowym pokazem francuskiego filmu Elektryczny pocałunek w reżyserii Piera Salvadoriego rozpoczął się wczorajszego wieczoru tegoroczny 79. już festiwal filmowy w Cannes. Do kogo trafi w tym roku Złota Palma? O tym przekonamy się w sobotę 23 maja. W konkursie głównym, przypominam, nowy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland, czyli Ojczyzna. To jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów tegorocznego konkursu, a według bukmacherów również jeden z jego głównych faworytów. Premierowy pokaz Ojczyzny już jutro, zatem wkrótce będziemy wiedzieć więcej o tym tytule i jego rzeczywistych szansach na Złotą Palmę. Wczoraj tymczasem podczas gali otwarcia festiwalu honorową Złotą Palmę otrzymał Peter Jackson, reżyser trylogii Władcy Pierścieni, również Hobbita. Człowiek, który kilkanaście lat temu zabrał nas w fantastyczną podróż do Śródziemia i pięknie przeniósł na filmowy ekran historię stworzoną przez Tolkiena. Co ciekawe, tę honorową palmę, Złotą Palmę, wręczył wczoraj Peterowi Jacksonowi Elijah Wood, czyli filmowy Frodo. Do takiego właśnie spotkania po latach doszło wczoraj na kaneńskim festiwalu. Do Cannes wrócimy już niebawem.

0: Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. Klif.pl. Autopromocja.
1: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet Dźwięku w Chili Z.
2: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
1: Gabinet Dźwięku. W każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: okna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: 40 lat skończyła w marcu bohaterka naszej płyty tygodnia, Lee Like Timothy Zachrison, bo tak naprawdę nazywa się Like Lee. Ja wiem, że kobietom nie powinno się wypominać wieku, ale te okrągłe 40 urodziny to akurat ważny moment w życiu i w karierze tej artystki. Postanowiła ten moment, to wejście w nowy etap, uczcić premierą nowej płyty. Płytą cieszymy się od minionego piątku, szósty już album w dorobku Like Lee. Właśnie wszystko zaczęło się w 2008 roku od płyty Youth Novels. Później przyszły sukcesy związane przede wszystkim z przebojowym singlem I Follow Rivers. No i kolejne lata, w których Like Lee utwierdzała swój status jednej z najciekawszych europejskich artystek, będących gdzieś na styku mainstreamowego popu i alternatywy. Z koncertem do Polski dotarła tylko raz. To już było jakiś czas temu w Gdyni na openerze. Być może teraz, być może przy okazji trasy promującej album The After Party, odwiedzi nas ponownie. Dziś trzecie spotkanie z tą płytą w Chili Z. Z albumu The After Party wybrałem dla Was kawałek So Happy I Could Die.

0: Dieta tygodnia w Chili Z.
1: So Happy I Could Die to Like Lee ze swojej nowej płyty The After Party. Kolejne z tym albumem spotkanie w Chili Z jutro przed południem.

Obiecywałem, że wrócimy do Cannes. Festiwal filmowy w Cannes właśnie trwa od wczoraj. Wrócimy tam już za 10 minut. Zrobi to Magda Bauer. Za 10 minut także wybije nam południe do południa w Chilizet Romy z grupy DXX. Przypominam, że ją i jej kolegów na żywo zobaczymy latem w Gdyni na Openerze, a już jutro w południe w Chilizet ruszamy z festiwalowym rozkładem jazdy. Jak co roku o tej porze, co, gdzie, kiedy, rozmowy z organizatorami, bilety na festiwale do zdobycia, festiwalowy zawrót głowy już jutro w Chilizet po 12:00.

0: Nastaw się na chill out. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: Po reklamie.

0: samo południe przy mikrofonie, czyli Z. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Gongli i Jane Fonda oficjalnie otworzyły wczoraj festiwal w Cannes. Honorową Złotą Palmę odebrał Peter Jackson. W tym roku jury pod przewodnictwem Park Chan-wooka oceniać będzie 22 filmy konkursu głównego. O Złotą Palmę powalczy m.in. najnowszy film Pawła Pawlikowskiego.
3: Czy Fatherland to część trylogii? Myślę, że można tak powiedzieć, dlatego że ten film porusza te same problemy i zadaje te same pytania, co poprzednie dwa filmy Pawła, czyli to są pytania o tożsamość, o miejsce, o nasze miejsce w życiu, o to, gdzie jest nasz prawdziwy dom, czy jest on tam, gdzie mieszkamy, czy też zupełnie gdzie indziej.
2: Tak na spotkaniu z dziennikarzami mówiła Ewa Puszczyńska, która współprodukowała film.
3: Jedna rzecz to być w Cannes, być zaproszonym do konkursu, a potem oczekiwania rosną i chciałoby się z Cannes z czymś wyjechać. Także to jest i strach, i przyjemność.
2: Za ojczyznę, bo tak brzmi polski tytuł filmu, na konkursie w Cannes trzymamy kciuki i jednocześnie informujemy o polskiej premierze filmu. Nowy film twórcy Zimnej Wojny zadebiutuje w naszych kinach 19 czerwca. Ceramika i fotografia z pracowni i obiektywów artystek wypełni na początku czerwca wnętrza warszawskiej D-Fabryki. Zbliża się kolejna odsłona projektu Kobieca strona sztuki. Pod hasłem Czułość materii zobaczymy opowieści o emocjach, pamięci, cielesności i relacji człowieka z materią. O tym, co delikatne, organiczne, kruche, ale jednocześnie pełne siły. Wszystko to zapisane będzie w fotograficznych kadrach i ceramicznych dziełach sztuki. Podczas wernisażu, na który zapraszamy 2 czerwca o 19 będzie można spotkać same artystki, a ich pracę oglądać w D-Fabryce do 6 września. Teatr, który działa w mieście, w relacjach, w codzienności, jest tematem konferencji, która jutro zacznie się w Sosnowcu. W Teatrze Zagłębia, w Mediatece zaplanowano debaty o kulturze, edukacji i dostępności instytucji. Swój udział zapowiedzieli naukowcy i eksperci z najważniejszych współcześnie polskich instytucji teatralnych i kulturalnych. W wydarzeniu towarzyszyć będzie pokaz spektaklu Ziemia Obiecana w reżyserii Mai Kleczewskiej. 15 maja będzie on grany w Banku Sztuki, miejscu symbolicznym, zabytkowym, które niegdyś służyło gromadzeniu kapitału, a dziś staje się nowoczesnym centrum łączącym biznes i kulturę.
0: Przepowiadałem przed godziną, że wróci i wróciła. Magda Bauer, dziękuję. No to jeszcze jedna przepowiednia. Czuję, że o 13 znów się tu spotkamy.
2: No myślę, że masz intuicję.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: To będzie godzina przede wszystkim wypełniona fantastyczną muzyką Ben Barnes z kawałkiem Slow It Down już za chwilę. Wszystko to rozpocznie w tej godzinie także Holly Humberstone, Brodka i James Smith. Zapraszam na dobre wibracje.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: A na zegarze 3 minuty po 12:00.

ubiegłym roku minęło 15 już lat od premiery słynnej płyty Granda autorstwa Brodki, płyty, która na nowo pozwoliła Monice rozpocząć swoją karierę już na własnych zasadach, no i na zawsze już uczyniła z Moniki Brodki jedną z najważniejszych artystek na naszej polskiej muzycznej scenie. Latem tego roku Brodka wyruszy w trasę, na której wróci do piosenek z płyty Granda. To podczas festiwalu objazdowego pod szyldem Letnie Brzmienia, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, jeszcze kilka innych miast. Także sprawdzajcie więcej na ten temat od jutra również w festiwalowym rozkładzie

jazdy. Przypominam o tym i przypominać będę. Festiwalowy sezon z Chili Z startuje jutro w samo południe. A jeśli o Brodce mowa, my Brodkę z płyty Granda zagramy wam za kilka minut.

szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

Jak kropki, kreski i pozostałe piosenki z płyty Granda brzmią na żywo, przekonamy się latem na letnich brzmieniach. We wrześniu minionego roku minęło 15 lat od premiery tej przełomowej dla Moniki Brodki płyty. Dziś z kolei 13 maja mija lat 30 od płyty przełomowej w karierze George'a Michaela. Właśnie 13 maja 1996 roku ukazał się album Older, płyta, którą George Michael wydał po ponad 5-letniej przerwie. Płyta dojrzała, wyjątkowo osobista. Czym artysta zaskoczył swoich dotychczasowych fanów? No i pełna przebojów. Wszystkie z tych singli wydanych, wykrojonych z tego albumu dotarły co najmniej do trzeciego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Fast Love, Older, Jesus to a Child, także Spinning the Wheel, które już teraz jubileuszowo wam przypominam.

0: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party. Do wysłuchania utworów z 6 płyty w dorobku szwedzkiej artystki zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Po reklamie.

Środowe popołudnie, słuchacie Chili Z. Czy są tu fani tenisa? Głupie pytanie. Wierzę, że są na pewno. Już za 20 minut Iga Świątek w Rzymie powalczy o półfinał tamtejszego turnieju rangi 1000. Jej przeciwniczką będzie Jessica Pegula. Iga Świątek na razie jak burza idzie przez turniej w Rzymie. Obyśmy, no tak, za godzinę, może półtorej, mieli dobre sportowe wiadomości i obym mógł powiedzieć, że Iga o finał za kilka dni powalczy. No ale na razie ćwierćfinał z Jessicą Pegulą. O 13:00 rozpocznie się ten mecz. Będę go dla was podglądał.

Już za tydzień z małym kawałkiem, w piątek 22 maja, premiera nowej trzeciej płyty Pauli Romy z resztek, taki będzie nosiła tytuł. U nas Paula Roma z płyty poprzedniej. Cześć, tu miłość.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
0: Po reklamie.
6: Ogłoszenie płatne.
7: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję pytam Łukasza Żurka, prezesa zarządu Sixt Polska, jak działa ekonomia wynajmu. Przestajemy płacić za posiadanie, zaczynamy za korzystanie. Skąd ta zmiana?
8: To się bardziej opłaca. Serwisy muzyczne, filmowe, abonamenty technologiczne płacimy, gdy ich używamy. Bez pozbywania się środków finansowych na start.
7: Czyli mniejsze ryzyko po stronie użytkownika.
8: Dokładnie. Podobnie z autem. Odpada serwis, utrata wartości czy sprzedaż ze stratą. Płacimy za dostęp do mobilności, a nie za posiadanie.
7: I samochód traktujemy jak usługę?
8: Tak. Korzystamy, kiedy potrzebujemy, bez zamrażania kapitału na lata. Auto staje się częścią stylu życia, a nie jego ograniczeniem.
7: Czyli ekonomia wynajmu zamiast własności.
8: W tym kierunku idzie rynek mobilności. W miastach widzimy to na przykładzie rowerów czy hulajnóg. Korzystamy, gdy są potrzebne, bez myślenia o przechowywaniu, serwisie czy sezonowości. O mobilności coraz częściej myślimy w kategorii subskrypcji.
7: Dziękuję za spotkanie i zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
6: Ogłoszenie płatne.

0: Mija 13, witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To ważny element historii warszawskiego cyklizmu. Tor kolarski na warszawskim Kamionku, wybudowany w 1972 roku, będzie bohaterem spotkania, jakie 16 maja organizuje Dom Sztuki z Grochowa.
3: W Noc Muzeów zaprosimy na wernisaż wystawy Nowe Dynasy były, są, będą, w czasie której chcemy opowiadać o walce o Nowe Dynasy, o tor kolarski, który działał na styku Kamionka i Grochowa i który w tej chwili jest zabytkiem, które niszczeje, i to dzisiaj można z jakąś dumą powiedzieć, że jest to zabytek, ale droga do tego momentu była długa i ta droga nadal pozostaje długa, no bo budynek, teren pozostaje zamknięty, niedostępny. No i z każdym dniem, jako zabytek, niszczeje.
2: Wyjaśnia Dorian Widawski z Domu Sztuki. Będzie okazja, żeby dowiedzieć się więcej o historii Toru Orzeł i porozmawiać o jego przyszłości.
4: Otwarcie będzie towarzyszyć akcja Sito na żywo, czyli to, co ja lubię łączyć. Pokażemy grafiki, które wcześniej były prezentowane w szumnie przeze mnie nazwanej Galerii Tor, która jest takim przyczółkiem artywistycznym inicjatywy Nowe Dynasy i cały czas po prostu wykorzystujemy tą architkankę toru kolarskiego do tego, żeby pokazywać, że tam ten tor kolarski jest. Będą też historyczne fotografie, które pokażą ten etap świetności toru kolarskiego jako obiektu sportowego, które pozyskaliśmy dawno temu jako inicjatywa od różnych mieszkańców, właśnie takie archiwum społeczne.
2: Wszystko to w Domu Sztuki na Grochowie 16 maja od godziny 18. Wstęp jest bezpłatny. A ja zachęcam też do tego, żeby zajrzeć na stronę domsztuki.pl, już teraz przeczytać więcej o Nowych Dynasach, do których na pewno jeszcze wrócimy w CZ. Kolejne miejsce, które warto odwiedzić 16 maja w Warszawie, to FINAM, czyli Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Tutaj Noc Muzeów pod hasłem Przewijamy wstecz 90s w Polsce. Na krajobraz tego wydarzenia złożą się kasety VHS, analogowe, zabawy podwórkowe, gry komputerowe trącące stylową myszką, ale też spacery po pracowniach digitalizacji i spotkania z VIP-ami. Wśród kultowych filmów z epoki, które powrócą na wielki ekran, będą Przyjaciel Wesołego Diabła i Psy. Po tym ostatnim filmie spotkanie z Przemkiem Korso i Piotrem Kniołą, autorami książki VHS. Przewijmy to jeszcze raz. Powspominamy czasy osiedlowych wypożyczalni wideo, czy głosy lektorów utrwalone na taśmie i filmach przewijanych w nieskończoność. Muzea łączą, to hasło tegorocznej Nocy Muzeów w Krakowie. Już w piątek przekonamy się, w jaki sposób sztuka i wspólne jej smakowanie może nas integrować. Do naszych propozycji dołączają te z Muzeum Narodowego.
5: Można potańczyć u Wyspiańskiego, zwiedzić pracownię ikonografii Krakowa i zobaczyć, jak bada się dawne widoki Krakowa w sukiennicach oraz posłuchać muzyki w Szołajskich i w Ciołku.
2: Zapowiada wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Tomasz Ostrowski. 15 maja w każdym z oddziałów tej instytucji traficie na coś ciekawego do zobaczenia. Są też oczywiście aktualne wystawy czasowe, no i warto zabrać tych młodszych odwiedzających, bo dla nich też zaplanowano sporo angażujących atrakcji.
0: To wciąż nie wszystko od Magdy Bauer. Po więcej zapraszamy za godzinę o 14:00.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chilizer. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 13:03. Tymczasem dobre wibracje w Chili Z. Kolejna ich godzina. Thundercat już za moment na ich dobry początek. FKA Twix również czeka w kolejce. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: A ja powoli przenoszę się do Rzymu. Tam właśnie Iga Świątek już za chwilę zaczyna ćwierćfinałowy mecz z Jessicą Pegulą. Trzymajmy mocno kciuki.

Contagious Dove, czyli Z Victor Ray. 13 minut po 13. To była środa, tydzień temu, kiedy w studiu, czyli Z, odwiedził nas Rubens. Wówczas z premierową piosenką zatytułowaną Pod Palmą. Wówczas nie zdradzał jeszcze, że już za moment ukaże się jego nowa płyta. Ta wiadomość przyszła do nas dzisiaj, 22 maja, czyli za tydzień z małym hakiem Rubens wyda swój trzeci studyjny album. Płyta zatytułowana będzie Piękne Mam Sny. To podobno najbardziej osobisty i emocjonalny materiał w dorobku tego artysty. Jak brzmi piosenka Pod Palmą, która album Piękne Mam Sny zapowiada, to przypomnę za moment. Julia Michaels, tymczasem w Chili Z.

Rzymie w ćwierćfinałowym meczu turnieju WTA 1000 w meczu Igi Świątek z Jessicą Pegulą spokojnie, stabilnie 3-0 na razie prowadzi nasza tenisistka. No to oby tak dalej, a my dalej gramy w to środowe popołudnie 25 minut po 13:00 Joe Hertz i Colorblind. To od nas już teraz.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar. The Womack Sisters, Chauffeur.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Po reklamie.

Tylko 29 minut potrzebowała Iga Świątek, aby wygrać pierwszego seta z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. Oby w drugim poszło tak samo gładko. 18 minut przed 14. Piotr Zioła całkiem niedawno obchodził jubileusz premiery swojej pierwszej debiutanckiej płyty. 10 lat już minęło. U nas aktualnie z płyty numer 2, z płyty Wariat sprzed 4 lat, oto Błysk.

Lights of Nectarwood. Wszystko się zgadza. Ja rzeczywiście przy zgaszonym światełku tak lubię. Big Pig, Don't Turn Around oraz The Cooks i Genie. Tak muzycznie kończymy tę godzinę. 11 minut zostało do 14. O 14 punktualnie zamelduje się tu Magda Bauer.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień, właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Koczysz do Carrefoura?
9: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona na 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
13: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.

0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.

0: Już 14, ja z radością ponownie witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Ja z równą radością i przyjemnością oczywiście zapraszam Was do kolejnych miejsc wypełnionych kulturą, sztuką i muzyką. Muzyką na początek. Francuska muzyka fortepianowa wypełni w piątek wnętrza katowickiego Nospru. Koncert paryski Splin to jest jeden z punktów programu festiwalu Katowice Kultura Natura, który zaczyna się już jutro, a pojutrze na jego scenie wystąpi Aleksandr Tero.
3: To pianista, który ma na koncie ponad 25 albumów solowych. Chętnie współpracuje z twórcami filmowymi i teatralnymi, a także poszukuje inspiracji poza kręgami muzyki klasycznej.
2: Zapowiada Julia Broniowska z Nospru.
3: Wystąpił również w roli pianisty w oscarowym filmie Miłość Michaela Hanekego. Recital Aleksandra Tero zapowiada się niczym wędrówka po Paryżu. W programie znajdą się bowiem dzieła kompozytorów mocno związanych z tym miastem w ostatnich stuleciach. Co ciekawe, artysta zaprezentuje też niepublikowane dotąd utwory Erika Satiego.
2: Na koncert 15 maja mamy dla Was podwójne zaproszenia. Zgłoszenia w tej sprawie z krótkim uzasadnieniem, dlaczego chcecie się wybrać, wysyłajcie na adres kultura@chilizet.pl. Widzę jutro. Wielkoformatowa instalacja świetlna nad brzegiem Bałtyku, tak właśnie zatytułowana, powita spacerowiczów na plaży w sobotni wieczór w Sopocie. Przygotowuje ją gdańska ASP. Monumentalne nocne projekcje będzie mógł podziwiać bezpłatnie każdy, kto podczas nocy muzeów trafi do kurortu. Na pewno warto, bo sopockie galerie sztuki i instytucje kultury przygotowały specjalny program. Jest w nim wieczorne zwiedzanie hipodromu i grodziska, pokazy filmów na Gojki 3, czy oprowadzania i koncert Mikołaja Trzaski w Państwowej Galerii Sztuki. My zapraszamy też na scenę kameralną Teatru Wybrzeże. Tutaj o 18:00 warsztat teatralny dla dorosłych. Punktem wyjścia stanie się scenografia, a dokładnie przestrzeń mieszkania bohatera spektaklu. Ale oprócz tego będzie można zwiedzić scenę, jej zaplecze, a także zobaczyć pokaz możliwości technicznych teatralnej maszynerii. W tym zwiedzaniu mogą wziąć udział dzieci, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Teatru Wybrzeże w Gdańsku. I jeszcze jedna wspaniała propozycja na noc muzeów w Warszawie dla każdego, kto chce odpocząć w objęciach współczesnej sztuki, pospacerować, posłuchać ciekawych historii, porozmawiać, jest Muranowska Majówka. Wpisuje się w weekend warszawskiej nocy muzeów, ale zacznie się już w piątek.
4: To wydarzenie powstało z inicjatywy galerii, które się mieszczą właśnie na Muranowie, bo jest ich bardzo wiele. Inicjatywa powstała z prostego pomysłu, żeby połączyć te galerie i w takiej spacerowej, luźnej formule zaprosić mieszkańców Muranowa i Warszawy do odwiedzenia tych galerii.
2: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Zofia Jackowska z Artinfo, koordynatorka Muranowskiej Majówki.
4: Inicjatywa się rozrosła. Jest 20 podmiotów, są to kawiarnie, Muzeum Polin i te wszystkie instytucje zapraszają do tego, aby po prostu przyjść, zmierzyć się z tym, co oferują w swoim programie. A są to wernisaże, oprowadzania kuratorskie, Centrum Kultury i też zaprasza w tym roku do czytania performatywnego Alicji w Krainie Czarów.
2: Na zwiedzających czekać będą też Ewa Opałka Gallery, Galeria M Kwadrat, Szydłowski, Jednostka, Hos czy Leto, Xanadu i Pełna Ceramiki, Pracownia Muranów. W sobotę w Klisze zaplanowano śniadanie w scenerii wystawy Rój, w Hos o 18:00 wieczór poetycki Amelii Woroszył, a potem będzie można jeszcze przenieść się do Tekla Cafe, gdzie popłynie muzyka z winyli. Na Muranowską Majówkę zapraszamy od piątku do niedzieli.
0: Lubisz tenis, Magda?
2: Tak, ale kibicować bardziej niż tak w praktyce.
0: No to zapytaj mnie, jaki jest wynik meczu Iga Świątek, Jessica Pegula.
2: Jaki? Umieram z ciekawości.
0: 6-1 w pierwszym secie dla Igi. W drugim secie Iga pewnie prowadzi 4-1. Chyba będzie dobrze.
2: Niech tak będzie.
0: Magda Bauer, dziękuję. Wraca tu za godzinę. Zgadza się?
2: Oczywiście.
0: To do usłyszenia o 15:00.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Dobre wibracje w Chilizet. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Powiedziałbym nawet, że bardzo dobre wibracje. 5 minut po 14:00, kolejna godzina przed nami. I don't wanna talk, I just wanna dance. No to tanecznym krokiem rozpoczynamy tę godzinę w towarzystwie Glass Animals.
1: Dobre wibracje w Chilizet.

Odwiedzili nas jakiś czas temu, zagrali dla nas live sesję, no a teraz niebawem, bo już w czerwcu wydadzą drugą płytę Przebi Śniegi, Sen Multiplayer, taki tytuł nosić będzie ich nowy album, piosenka Brzeg, tenże album zapowiada. Kwadrans po 14, tu czyli Z. No to teraz piosenka, której początek, sami posłuchajcie. No mnie ten wstęp przypomina jeden z utworów grupy Raz, Dwa, Trzy. Takie skojarzenie. To Tom Misch tymczasem z nowego albumu Full Circle. W planach mamy także Cheta Fakera i Cats and Dogs. Zostańcie z nami.

No i już wróciliśmy z Rzymu, zaledwie godziny i 7 minut potrzebowała Iga Świątek, aby w ćwierćfinale rzymskiego turnieju pokonać Jessicę Pegulę. Miło widzieć naszą mistrzynię znów w doskonałej formie. No to oby tak dalej, teraz półfinał, no i może finał w końcu, bo dawno tego nie było. Cats and Dogs, gościnnie Basz, piosenka zatytułowana Jestem Tof, czyli Z, już teraz.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chilize.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chilize.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
12: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
13: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Po reklamie.

Jutro po 12:00 w Chilizet, pierwszy w tym roku festiwalowy rozkład jazdy. Dziś, już teraz jego mała namiastka. Mamy 13 maja, ale wyobraźmy sobie, że jest 30 maja, sobota o 19:00 na scenie Orange Warsaw Festivalu na warszawskim Służewcu. Właśnie on, Devonti Hines, czyli Blood Orange, artysta od lat oczekiwany w Polsce. W tym roku w końcu do Polski dojedzie, zagra właśnie na Orange Warsaw Festivalu, a kilka godzin później, dokładnie 4 godziny później, na tej samej scenie, na torze wyścigów konnych na Służewcu, równie oczekiwana, fantastyczna Olivia Dean. Dziś u nas z piosenką Baby Steps.

No i przypadkiem zrobiło się nam 16 minut do 15. Od 15 przy mikrofonie, czyli Z, Kuba Lachowicz. Nie mówcie nikomu, ma dziś urodziny. A ja dziękuję za dzisiaj, zapraszam jutro. Jutro słyszymy się o 10.00.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie, gdy mówią ci, że nie dasz rady. Odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Po reklamie.

0: Tu, czyli Z, minęła 15 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry i wszystkiego najlepszego.
0: Okej, dzięki.
2: Zabieram cię do świata sztuki, podobnie jak naszych słuchaczy. Prace Marka Biemera na początek w pogoni za kulturą niedawno pokazywane były na wystawie Polski Modernizm, walka o piękno podczas Milan Design Week. Za kilka dni jego twórczość będziemy mogli odkrywać w Warszawie, a to za sprawą wystawy Oświecenie. Zostanie ona otwarta już podczas najbliższego weekendu.
3: Ogromną wagę przykładamy do tego, żeby w każdej odsłonie, w każdym pomieszczeniu była, nazywamy to scena, instalacja. To nie są ustawione pojedyncze obiekty, to nie jest typowa wystawa rzeźby czy obiektów, to są bardziej instalacje, takie wrażeniowe wydarzenia, z którymi człowiek będzie obcował.
2: Mówił w rozmowie z nami artysta, zdradzając, że przychodząc na tę wystawę będziemy mogli przyjrzeć się jego długiej i bogatej twórczej drodze od początku, od pierwszych prac powstających z potrzeby tworzenia, aż po ostatnie bardzo różne rzeźby, dzieła i obiekty. To właśnie one wypełnią industrialną przestrzeń przy ulicy Barskiej. Na potrzeby wystawy poszukiwane było specjalne miejsce.
3: Po pierwsze, musiało być duże, bo ta wystawa jest duża. Po drugie, miała być to określona przestrzeń, najchętniej właśnie taka postindustrialna, w pewnym sensie zaniedbana. I taką przestrzeń w tej skali było trudno znaleźć. I to, na czym nam chyba najbardziej zależało, to, żeby ta przestrzeń była dziewicza. To znaczy, żeby to była przestrzeń, w której nikt nigdy wcześniej nie pokazywał sztuki. Chcieliśmy odkryć zupełnie nową powierzchnię, w której można w sposób zaskakujący zrobić ekspozycję.
2: No i taką przestrzeń udało się znaleźć właśnie przy Barskiej 33. Wystawa potrwa tutaj od 16 do 29 maja. Muzea łączą pod tym hasłem. Spotkamy się w piątkową noc w Krakowie. O nocy muzeów w stolicy Małopolski mówi pełnomocnik prezydenta do spraw kultury Paweł Szczepanik.
4: Muzea łączą, rzeczywiście to jest chyba dobry punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć co szczególnego. Po pierwsze, ponad pół setki instytucji, ale nie tylko instytucji, ale też organizacji czy prywatnych muzeów, które dołączyły do tej inicjatywy.
2: Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej przypomina o tym, co najważniejsze podczas tego majowego święta sztuki.
5: Muzea tworzą ludzie. Myślę, że jeżeli byśmy tylko skupiali się na artefaktach, byśmy mówili o zwiedzaniu magazynów muzealnych, a tak naprawdę chodzi o to, aby być w muzeum, aby to muzeum przeżyć.
2: Zapraszamy więc w Krakowie już 15 maja. Adresy wszystkich galerii, muzeów, instytucji, które będą na Was czekać, znajdziecie na stronie Krakowskich Nocy. Na koniec ceramika i fotografia autorstwa artystek. Polecamy Waszej uwadze kolejną odsłonę cyklu projektu Kobieca Strona Sztuki. Na początku czerwca pod hasłem Czułość Materii zobaczymy opowieści o emocjach, pamięci, cielesności i relacji człowieka z materią. O tym, co delikatne, organiczne, kruche, ale jednocześnie pełne siły. I wszystko to opowiedziane będzie właśnie na fotograficznych kadrach czy zapisane w ceramicznych dziełach sztuki podczas wernisażu, który będzie miał miejsce 2 czerwca o 19:00. Będzie można spotkać i porozmawiać ze samymi artystkami, a ich prace pozostaną w defabryce aż do 6 września.
0: A Magdy Bauer będzie można posłuchać najbliżej o 18:00 i warto czekać.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję, pięknie. Magda. Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Nocą na zachodzie i miejscami w centrum oraz na północy kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Mogą też pojawiać się delikatne burze. Jutro za to trochę się będzie poprawiać, bo nawet 20 stopni będzie na południowym wschodzie kraju, 16 w centrum, do 14 na północnym zachodzie Polski. Teraz opady dalej krążą nad Polską. Jutro będzie padać prawie wszędzie, poza Lubelszczyzną i Podkarpaciem. Nie popada również na Podhalu. Tak będzie w czwartek w naszym kraju.

0: się w ChiliZet. Zaprasza Jakub Lechowicz.
1: Dzień dobry. 4:15. Jakub Lechowicz to ja. Dzisiaj wyjątkowo wcześniej i wyjątkowo dłużej będziemy razem. Zapraszam tradycyjnie do 19:00. Przybywam z muzyką piękną. Bardzo. Say Shishi ode mnie na początek.
0: W międzyczasie w ChiliZet.

Bazzini, czyli Z, Hometown, pod tytule Take Me To, to za nami. Jest dobra wiadomość dla tych, którym nie udało się obejrzeć spektaklu Najlepsze Miasto Świata, Opera w Warszawie, czyli no właśnie, spektaklu, który mogliśmy podziwiać na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

Dobra informacja jest taka, że w nowym sezonie ta wielka, spektakularna produkcja poświęcona odbudowie stolicy powróci na scenę dokładnie w lutym i marcu 2027 roku. Jeżeli chodzi o bilety, bo to też jest ważna informacja, te trafią do sprzedaży dokładnie 21 maja od godziny 11. Prapremiera tego spektaklu odbyła się we wrześniu w ramach obchody 80-lecia odbudowy naszej stolicy i wtedy odbyło się 5 spektakli, na których oczywiście był komplet publiczności, czyli razem 8,5 tysiąca widzów. Później ten tytuł był dostępny na VOD Teatru Wielkiego Opery Narodowej, a teraz będzie można ponownie zobaczyć ten tytuł na scenie. Inspiracją dla powstania tego spektaklu była oczywiście książka Grzegorza Piątka Najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie, która była panoramą pierwszych powojennych lat niezwykłego przedsięwzięcia, które połączyło ludzi, niezależnie od poglądów, na przekór wojennej pożodze. To się udało. Dlatego jak najbardziej warto to zobaczyć na żywo. Cały program poznaliśmy kilka chwil temu, dokładnie 2 dni temu. Wśród planów jest 11 premier, ale na scenę powrócą również znane tytuły, takie jak Romeo i Julia, Madame Butterfly, Król Rogers, Czarodziejski Flet, Androidy, Dracula czy Prometeusz. A u nas teraz Adam Port i Move. 17 minut po 15. Słuchacie Chillizat.

0: zabawa. Daria ze Śląska w Chili Z. Daria, która w piątek, pojutrze, wydaje swój nowy album zatytułowany Halo, co jest grane? Z tej okazji Daria wpadnie do Chili Z w piątek, opowie o tym albumie, zwłaszcza, że jeżeli kiedyś przysłuchiwaliście się tekstom Darii, no to jest o czym rozmawiać. To w piątek.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już jutro o godzinie 12. Martin Winczewski.
2: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.

Ameba, czyli za 23 minuty przed 16. Czytam właśnie o castingu roku. Otóż Debbie Harry, tak, ta Debbie Harry z grupy Blondie, wcieli się w postać Barbary, matkę tytułowej bohaterki, chodzi o film Matreya, granej przez Pamelę Anderson. Debbie Harry, 80 lat, Pamela Anderson ma 58. Różnica wieku jak najbardziej wiarygodna, ale nie to robi wrażenie. Robi wrażenie to, że Debbie Harry jest ikoną, jest założycielką grupy Blondie i ona przez dekady pojawiała się na ekranie, ale raczej tak sporadycznie, a nie przypadkowo. Zagrała w Video Room czy Hairspray i sobie bardzo tak dobierała te tytuły, w których ma wystąpić. Film również imponujący, bo Matreya w tej roli właśnie Pamela Anderson jest wschodzącym nazwiskiem w środowisku New Age Healing, czyli jest kimś na pograniczu guru i influencerki. I aktualnie pakuje walizki na konferencję do Indii, dzwoni do niej siostra, Monika, z wiadomością, że ojciec umiera. Zamiast zostać przy łóżku chorego, Matreya postanawia zabrać całą rodzinę na wydarzenie, by przy okazji przetestować swoje teorie uzdrawiania i po cichu zebrać materiał do następnej książki. Więc właśnie w taką rolę wcieli się i Pamela Anderson, i matka Debbie Harry. I to może być coś. Już teraz, jak powiedziałem, ta obsada została okrzyknięta castingiem roku. A u nas teraz The Favors, Finas i Asche ze świetnej płyty wspólnej. Times Square Jesus proponuje teraz 21 minut i będzie 16.

złego. Zaśpiewały Julia Pietrucha i Zalewska. 11 minut dzieli nas do 16 w środowe popołudnie. A teraz zabiorę was do Australii. Rok temu bawiliśmy się na ich koncercie w Poznaniu, na Bittersweet Festiwalu. Tym razem czas na Warszawę. Niecały miesiąc pozostał do koncertu Empire of the Sun w Warszawie właśnie. Ten dokładnie 6 czerwca. Ale wcześniej posłuchamy ich teraz w Chillizot.

0: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsasy.pl.
10: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
17: Skiteam! Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
19: Po reklamie.

0: Psy-Lisette. Pogoda.
1: Nocą na zachodzie i miejscami w centrum i na północy kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Do tego na południowym wschodzie nocą mogą pojawić się przymrozki. Ale za to jutro u was najcieplej w okolicach Rzeszowa do 20 stopni. 18 jutro w Małopolsce, 17 w centrum. Najchłodniej u naszych słuchaczy nad morzem, tutaj do 10. I opady deszczu dalej będą nam towarzyszyć, jedynie Lubelszczyzna i Podkarpacie wolne od opadów.
2: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No, to do informowania pogodowo. Teraz możemy przejść do muzyki, którą oczywiście mamy w dużych dawkach. Jakub Lachowicz to ja, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Minuta po 16 na naszych zegarach. Ray zaczyna.
3: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was one out of ten. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable, I love a sentiment. Quickly I opened up.

są właśnie lata 90., które bardzo lubię. Takie trochę analogowe brzmienie, wszystko naturalne, gdzieś na granicy istnienia wielkiej popularności trip-hopu. Grupa Lighting Seeds, You Showed Me. To wcale nie jest oryginał, bo oryginał był w 64 roku.

z nich, że największe korzyści zdrowotne pojawiają się już przy niższej liczbie kroków. Badacze zwrócili uwagę nie tylko na liczbę kroków, ale też na tempo chodu. Otóż w przypadku seniorów na przykład wystarczy zwiększyć tempo codziennego chodu i już będzie dobrze. Mit 10 tysięcy kroków, bardzo ładnie nazywany. Omówieniem zajął się rynek zdrowia i z tych badań najnowszych wynika, że największe korzyści zdrowotne pojawiają się już przy około 7 tysięcach kroków dziennie. W porównaniu z osobami wykonującymi około 2000 kroków, osoby dochodzące do 7 miały niższe ryzyko przedwczesnej śmierci, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, demencji, objawów depresyjnych i upadków, ale analiza wynika, że poprawa zdrowia i tak zaczyna być widoczna już przy 2-3 tysiącach krokach dziennie. Największy spadek ryzyka oczywiście obserwuje się między 4 a 7 tysiącami kroków. Powyżej 10 tysięcy te korzyści dalej mogą rosnąć, ale jednak wolniej. Ale najważniejsza jest jednak liczba kroków, a nie szybkość chodzenia. I chodzi też o to, żeby było to regularne w miarę oczywiście. No, teraz piosenka dobra do chodzenia, myślę. Tempo też dobre. Odessa, Yellow House, Heavier w Chili Z.

0: Sandy, Śnisz, Natalia Schroeder i Daria Zawiałow w Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: W Chilli Z, właśnie, dziękujemy panu. 23 minuty po 16. Z informacji istotnych to to, że mamy środę. Z informacji mniej istotnych mamy poważne problemy z windami w Europie. I wszystko przez pasażerów. I ponoć będzie trzeba zmienić tabliczki. I to jest bardzo ciekawy wątek i opowiem wam o tym za kilka chwil. Wcześniej zagram Steven Sanchez ze swojej pierwszej płyty. Właśnie wydał drugą, polecam, ale będzie Harry Styles z tej najnowszej. Więc polecam zostać z Chilli Z.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
3: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chilli Z.
4: Zapraszam na następną rozmowę z Zza kulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chilli Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chilli Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.

Harry Styles, American Girls w Chili Z, z najnowszej płyty Harry'ego. Tanecznej, bardzo. 23 minuty i będzie 17. Odbyło się coś takiego jak Europejski Kongres Otyłości w Stambule i tam przedstawiono raport wskazujący na poważny problem dotyczący bezpieczeństwa i funkcjonalności wind w Europie. Otóż okazuje się, że informacje o maksymalnej liczbie osób, które jednocześnie mogą korzystać z windy, są nieadekwatne do rzeczywistych warunków, a wszystko przez to, że średnia masa ciała mieszkańców Europy dynamicznie rośnie. I tabliczki z oznaczeniami maksymalnej liczby osób trzeba zmienić, tak twierdzą eksperci. A to dlatego, że od 25 lat projektanci wind bazują na założeniu, że przeciętna waga pasażera nie ulega zmianie i według tej dyrektywy dźwigowej, tak to się ładnie nazywa, wgłębiłem się w temat, jak słychać, przyjmuje się, że przeciętny pasażer waży 75 kg. Jednak dane z Wielkiej Brytanii wskazują, że o ile w latach 70. tak rzeczywiście było, to dziś te wartości wzrosły odpowiednio do 86 kg i 73 kg dla kobiet. To w Wielkiej Brytanii, ale podobne tendencje obserwuje się w innych krajach Europy. Więc teraz przedstawiono badania i te badania zostały właśnie przedstawione i wskazują one, że nieaktualne oznaczenia w windach mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i do tego jeszcze nie będzie zbyt komfortowo, zwłaszcza jeżeli winda jest zbyt ciasna. Co więcej, sugerowanie, że winda pomieści więcej osób niż jest to realnie możliwe, może prowadzić do stygmatyzacji osób z otyłością. Nie straszę was, ale wiecie. No to tak mówię, że od 25 lat nic się nie zmienia, więc może warto się przyjrzeć tematowi. 21 minut i będzie 17. Lord zaśpiewa teraz swoje Solar Power, a na żywo zaśpiewa w sierpniu na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. I hate the winter, can't stand the cold, I tend.

Parcels, czyli Zac. Wyczuwam delikatną inspirację muzyką Daft Punk, ale bardzo przyjemne. A teraz to, co słyszycie w tle, to oczywiście All Saints i ich największy przebój w Europie. 2000 rok dokładnie, film The Beach z Leonardo DiCaprio, a promował go właśnie numer Pure Shores i wspomnijmy go teraz.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
7: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
8: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdania.pl.
14: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Sprawdziłem, że właśnie opady deszczu krążą nad zachodnią częścią kraju, ale pada również w Wielkopolsce. Nocą też popada na zachodzie, miejscami w centrum i na północy kraju. Jutro już prawie wszędzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, wyjątkiem Lubelszczyzna, Podkarpacie i Podhale. Tutaj padać nie powinno. Najcieplej do 20 stopni jutro na południowym wschodzie kraju, 16 w centrum, do 10 nad samym morzem.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: 17 właśnie minęła w środę. Słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Wspólną godzinę chillowania, odpoczywania, jednym słowem nastawiania się na chillout. Lola Young, zaczynam.
3: W międzyczasie w Chili Z.

Dawid podsiadło i jego sezon, czyli Z, nowy numer Dawida, dalej, najnowszy. 11 minut po 17, środę mamy i spędzacie ją w towarzystwie, czyli Z, bardzo dobra decyzja. Natomiast dyrekcja i zespół Louvre w Paryżu przeżywają bardzo trudny, ale i pracowity okres, bo najsłynniejszy

działania aktywistów, pożary, a ostatnio również cyberprzestępstwa. I do tego dodał, że Louvre jako odpowiednik całej paryskiej dzielnicy, tyle że w całości figurującej w rejestrze zabytków, no niestety instalacji jedynie kamer i detektorów nie wystarczy. Oczywiście trzeba to zrobić, ale w połączeniu z innymi pracami, które są złożone i długotrwałe. Kolejnym palącym problemem jest przestarzała, niszczająca architektura Louvru, bo plan remontu dachu i modernizacji wszystkich instalacji ogłoszono już dawno. Natomiast teraz pojawia się problem, bo może być za mało pieniędzy. I dlatego nowy dyrektor powiedział, że ma inne podejście niż jego poprzednicy do kwestii zakupów dzieł sztuki. Obecnie Louvre jest zobowiązany przeznaczać 20% wpływów ze sprzedaży biletów na zakup nowych dzieł. Nowy dyrektor proponuje zmniejszenie tego udziału do 12% i wykorzystanie różnicy na finansowanie renowacji właśnie. No zobaczymy, trzymamy kciuki jak najbardziej za nowe władze Louvru. Olivia Dean teraz zaśpiewa, później Jessie Ware. Dwie piękne kobiety. 13 minut po 17 w Chili Set. I don't know if you'll call me again. Chasing rabbits don't usually end with

0: Seal Crazy w Chili Z, 24 minuty po 17. No, zatęskniłem sobie trochę za takim autorskim Sealem. Za każdym razem, kiedy gram Seala, mówię: Sealu, wydaj coś w końcu, czekamy i będziemy słuchać. I oby to było takie właśnie w stylu Crazy. Tego sobie, jak i wam życzę. Ale o swojej fascynacji Sealem, tym człowiekiem, opowiadałem wielokrotnie na antenie Chili Z. Klaws, Black Pumas czy Crankbean to w najbliższych minutach w środowym Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już jutro o godzinie 12. Bartek Winczewski.
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Po reklamie.

Colors, Black, Pumas, czyli Z, to za nami. Mamy maj, 13 dzień maja. Jest niespodzianka dla was, ponieważ Spotify Wrapped może być i w środku roku, jak widać. A to dlatego, że Spotify świętuje 20-lecie swojej działalności. Z tej okazji platforma przygotowała dla nas specjalną funkcję. Spotify 20, Your Party of the Year, która pozwala odbyć nam nostalgiczną podróż przez historię własnego konta. Dzięki tej funkcji można sobie sprawdzić na przykład pierwszą odtworzoną piosenkę albo artystę, którego słuchaliśmy najczęściej przez lata korzystania ze Spotify'a. Więc jednym z głównych elementów tej nowej funkcji jest playlista All Time Top Songs, która obejmuje 120 najczęściej odtwarzanych utworów w historii konta wraz z dokładną liczbą odtworzeń. Można też udostępnić te wyniki w mediach społecznościowych. Sprawdziłem, w 2013 roku założyłem sobie właśnie tę platformę. Moją pierwszą piosenką jest Avicii, Wake Me Up, a Madonna najczęściej streamowana u mnie. Szok. Aby uruchomić tę funkcję, wystarczy, że wejdziecie sobie w aplikację, wyszukacie frazę Spotify 20 albo Party of the Years i tam wszystko będziecie mieli. Crankby, May Need. Teraz w Chili Z. 20 minut i będzie 18. Tak wam gramy w środowe popołudnie. A jak ktoś ma Crankby na Spotify, no to też dajcie znać. Wiadomo.

snuje się z głośników, sączę. Leisure Beach House w Chili Z. 11 minut dzieli nas do 18. O 18 oczywiście Magda Bauer w pogoni za kulturą. A teraz zabiorę was do Nowego Jorku. Dlaczego? Otóż Billy Joel właśnie pochodzi z Long Island. Nowojorczyk z krwi i kości. Zagram wam jedną z piękniejszych piosenek mistrza z jednego z albumów moich letnich wieczorów. Ta piosenka, jak i cała twórczość Billego, jest jak obraz, na który patrzę i pewnie można by było doszukiwać się wielu znaczeń, ale taki właśnie jest Billy Joel, który koncertuje w Stanach i powiem wam szczerze, że to jest takie moje małe marzenie, być na jego koncercie. Wiena, teraz w Chili Z.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał ślę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
10: Po reklamie.

0: reset. Nastaw się na chillout.
1: Tu czyli Z, zbliża się 18 w studiu Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Prace Marka Bimera niedawno pokazywane były na wystawie Polski Modernizm – Walka o piękno podczas Milan Design Week. Za kilka dni jego twórczość będziemy mogli odkrywać w Warszawie, a to za sprawą wystawy Oświecenie. Zostanie ona otwarta już podczas najbliższego weekendu.
3: Ogromną wagę przykładamy do tego, żeby w każdej odsłonie, w każdym pomieszczeniu była, nazywamy to scena, instalacja, to nie jest typowa wystawa rzeźby czy obiektów, to są bardziej instalacje, takie wrażeniowe wydarzenia, z którymi człowiek będzie obcował.
2: Mówił w rozmowie z nami artysta, zdradzając, że przychodząc na wystawę, będziemy mogli przyjrzeć się jego długiej i bogatej twórczej drodze, od początku, od pierwszych prac, po ostatnie bardzo różne dzieła, które wypełnią industrialną przestrzeń przy ulicy Barskiej. Na potrzeby wystawy poszukiwane było specjalne miejsce.
3: Po pierwsze, musiało być duże, bo ta wystawa jest duża. Po drugie, miała być to określona przestrzeń, najchętniej właśnie taka postindustrialna, w pewnym sensie zaniedbana. I to, na czym nam chyba najbardziej zależało, to, żeby ta przestrzeń była dziewicza. To znaczy, żeby to była przestrzeń, w której nikt nigdy wcześniej nie pokazywał sztuki. Chcieliśmy odkryć zupełnie nową powierzchnię, w której można w sposób zaskakujący zrobić ekspozycję.
2: I taką przestrzeń udało się znaleźć przy Barskiej 33 w Warszawie. Tutaj wystawa potrwa od 16 do 29 maja. Widzę jutro. Wielkoformatowa instalacja świetlna nad brzegiem Bałtyku powita spacerowiczów na plaży w sobotni wieczór w Sopocie. Przygotowuje ją Gdańska ASP. Monumentalne nocne projekcje będzie mógł podziwiać bezpłatnie każdy, kto podczas nocy muzeów trafi do kurortu. Na pewno warto, bo sopockie galerie sztuki i instytucje kultury przygotowały specjalny program. My zapraszamy też na scenę kameralną Teatru Wybrzeże. Tutaj o 18:00 warsztat teatralny dla dorosłych. Punktem wyjścia do niego stanie się scenografia. Będzie też takie specjalne zwiedzanie i oprowadzanie po scenie, po jej zapleczu. Zwiedzanie połączone z pokazem możliwości technicznych teatralnej maszynerii. Francuska muzyka fortepianowa wypełni w piątek wnętrza katowickiego Nospru. Koncert paryski Splin to jeden z punktów programu festiwalu Katowice Kultura Natura. Pojutrze na jego scenie wystąpi Aleksandr Tero, zapowiada Julia Broniowska z Nospru.
4: Pianista, który ma na koncie ponad 25 albumów solowych. Wystąpił również w roli pianisty w oscarowym filmie Miłość Michaela Hanekego. Recital Aleksandra Tero zapowiada się niczym wędrówka po Paryżu.
2: Ten koncert 15 maja, a u nas jak zawsze podwójne zaproszenia. Można się po nie zgłosić, pisząc do nas na adres kultura@chillizet.pl.
0: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: W międzyczasie w Chillizet. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda wraca jutro rano. 3 minuty po 18:00 w tej chwili na zegarach. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Zaczniemy ją tanecznie z Sophie Tucker we własnych osobach.
0: W międzyczasie w Chillizet.

kocham być z tobą. The Dumplings, czyli za 13 minut po 18, środę mamy i mamy już maj. A to oznacza, że pierwsze letnie festiwale przed nami i oczywiście my jesteśmy waszym przewodnikiem po tych festiwalach. Możemy być. Konkretnie może być Bartek Winczewski, który już jutro punktualnie w południe zaprasza was na pierwsze w tym roku wydanie festiwalowego rozkładu jazdy. Ja to mam zawsze tak, że jeżeli pojawia się już ten program, to znaczy, że jest już ciepło, że sezon się zaczyna i jakoś tak bardzo mnie to cieszy, porusza i mocno was zapraszam właśnie na jutro. Festiwalowy rozkład jazdy z Bartkiem Winczewskim. Bartek przekaże wam wszystkie informacje i to będzie taki niezbędnik, gdzie warto się pojawić, dokąd warto pojechać i do tego będzie miał bilety na te największe festiwale, więc jak najbardziej polecam być z nami. I pomyślałem sobie, że w oczekiwaniu na festiwale zagram wam teraz coś koncertowego. Będzie to Dajdo. Dajdo co prawda nie z festiwalu, ale z pięknego koncertu, który odbył się nie byle gdzie, bo w Brixton Academy. I polecam wam to, bo to, co działo się wtedy na scenie, to po prostu trzeba zobaczyć. Zrobione jest to pięknie. Dajdo Live at Brixton Academy w 2005 roku wydane dokładnie. A co u Dajdo? No, tęskni się za nią. Nic nie planuje, wychowuje dzieci. Udziela się na jakichś tam małych, lokalnych imprezach i mam wielką nadzieję, że wróci. Wspomnijmy teraz Here With Me w wersji live. W Chilizat Dajdo, a festiwalowy rozkład jazdy jutro punktualnie w południe w Chilizat.

0: Lizet. Piękna muzyka, można się zrelaksować. Muzyka pełna słońca, którego nam ostatnio brakuje, ale dobrze, niech pada. Ziemia tego potrzebuje. 23 minuty po 18:00 środę spędzamy razem. Jak środa, to oczywiście dzień Gabi Drzewieckiej. Inaczej będzie dzisiaj o 20:00 gabinet dźwięku w naszym Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20:00 autorska selekcja nowości, czyli audycja Gabinet Dźwięku.
4: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. Usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko.
1: Zostań z nami. Chili Z. Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
1: Po reklamie.

Rose i Back to Black, czyli za 19 minut i będzie 19. Trzeci sezon serialu Euforia wrócił po 4 latach przerwy i niemal natychmiast wywołał dyskusję, a to dlatego, że nie podoba się teraz widzom sposób przedstawienia seksualności, pracy seksualnej i granic wolności i intymności, i to budzi kontrowersje, zwłaszcza, że fabuła tego nowego sezonu koncentruje się głównie wokół tematyki prostytucji. Najwięcej emocji wzbudził wątek Cassie, granej przez Sydney Sweeney, która w trzecim sezonie zaczyna tworzyć i sprzedawać treści z własnym udziałem na pewnej platformie dla dorosłych. I teraz widzowie zarzucają reżyserowi, że dramat psychologiczny opowiadający o problemach młodych ludzi stał się serialem niemal pornograficznym. Zarzucają też aktorce Sydney Sweeney, że się upokarza, pozwalając na takie sceny. Przeciwko prezentowanym przez Sama Levinsona twórcy tego serialu treściom oburzają się i środowiska feministyczne, i konserwatywne, i gwiazdy, które na takich platformach sprzedają swoje treści. Krytykują fetyszyzację i uprzedmiotowienie kobiet, normalizowanie pracy seksualnej i pokazywanie tego właśnie jako sposobu na szybki i łatwy zarobek. Część komentujących podkreśla, że serial utrwala obraz, w którym kobieca seksualność jest przede wszystkim narzędziem męskiego spojrzenia i rynkowej konsumpcji. Reżyser Sam Levinson w odpowiedzi na tę krytykę powiedział, że celowo chciał pokazać pracę seksualną w sposób nieco absurdalny, nie przystający do końca do rzeczywistości. Sydney Sweeney swojej roli nie skomentowała. Męskie granie teraz. Nasze, chciałem powiedzieć dzisiejsze. Tegoroczne. Nareszcie w Chilizacji.

czyli Z, to za nami. Są tacy ludzie, z pewnością macie takich wśród swoich znajomych, przyjaciół, z którymi spotykacie się i dopada was tak zwana, może wprost powiem, taka pozytywna głupawka. Ja mam tak zazwyczaj z pewną koleżanką, rozmawiałem przez telefon, więc... Ale nie, będę grzeczny teraz. Lata 80., czyli Z teraz. To jest piękna piosenka. Zadam wam pytanie. Co łączy Tina Turner, Led Zeppelin, Beach Boys i Spice Girls, a do tego zespół Toto? No na przykład to, że państwo kończyli swoją karierę i później na chwilę, na moment albo i na dłużej z powrotem się schodzili, reaktywowali się. I tak też było z zespołem Toto właśnie. No tych przykładów jest bardzo dużo i one zawsze dają nadzieję, że powiedzenie nigdy nie mów nigdy, nigdy nie mów zawsze sprawdza się szczególnie. Czy to dobry powód, żeby zagrać wam Toto? Zespół, który się rozpadł, a później się skleił? Przepiękny numer Afryka proponuje teraz w Chili Z. Jesteśmy w 82 roku, pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych, miejsce trzecie w Wielkiej Brytanii. I tym numerem się z wami żegnam. Jakub Lechowicz, dziękuję za dzisiaj. O 20:00 Gabi Drzewiecka, więc polecam zostać z Chili Z.

0: zakupy świeżym rytmem, tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
0: Sprawdź to sam, czy Kid Out kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
15: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Okay, don't be
2: smart. Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już jutro po godzinie 12. Bartek Winczewski.
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69. Ski-team.
4: Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20% w Ski Team i na skiteam.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
0: Po reklamie.

Cheez-It. Nastaw się na chill out. Słuchasz radia Cheez-It. Nastaw się na chill out.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Dobry wieczór w środę po 20. Gabi Drzewiecka, zapraszam na dzisiejsze wydanie programu. Gabinet obfitować będzie w finezyjne, klimatyczne dźwięki, ale bez jakiegoś takiego szczególnego skakania po skrajnych gatunkach, tak więc dziś wieczorem relaks i przytulanki. Zaczynamy od Kilo Kiss, a w tej części również pojawią się Siren, Paloma Faith czy też Neka. Check the window.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Octopus w wykonaniu Monoplay w gabinecie dźwięku. A teraz zaglądamy do 2012 roku, kiedy to ukazała się piosenka Breaking. W wykonaniu młodziutkiej wtedy artystki Siren śpiewała o złamanym sercu, no i w tej piosence było to bardzo czuć. Mimo, że jest elektroniczna, no ale czuć było ten taki ścisk. A zaraz po niej Paloma Faith.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skiteam.pl. Skidim!
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie.

0: Gabinet dźwięku w Chili Set. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Powracamy do gabinetu dźwięku i mojej dzisiejszej selekcji, a więc na falach eteru pojawią się Willow, Amber Mark, Libianka czy też nasza polska poznańska Katia.

0: Gabinet dźwięku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: siostrzyczką.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
5: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Gabinet dźwięku w Chilli Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
2: Środa wieczór to czas dla Was oczywiście, ale z moim gabinetem dźwięku. No więc zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę, w której zagram Wam między innymi Lana Del Rey, bo nie ukrywam, że trochę się za nią stęskniłam, a jednak piosenki od niej no, są naprawdę wspaniałe. Uwielbiam je, one się po prostu nie starzeją i kocham to, że one są takie... niekiedy mroczne, ale też jednocześnie niezwykle zmysłowe. Będzie też Kyoku z Gorillą, czy też Yukimi. W ogóle Little Dragon też dzisiaj będzie w programie. Yukimi oczywiście wokalistką Little Dragon jest. A jako pierwszą usłyszycie Tori Wolf, zaraz potem Kaylin Russo. I want to-

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Zrobiło się bardzo zmysłowo za sprawą piosenki pod tytułem Sexual Love od Matey. Wokalnie również tutaj udzielał się James Fauntleroy. No i trochę w takim, no nazwijmy to, pościelowym jednak klimacie pozostaniemy, bo zagram Handle, Ozirim, Blue Jeans, Lana Del Rey i przepiękny utwór, naprawdę przepiękny, bardzo, bardzo go lubię. This Thing Called Love, Stevena Sancheza.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z. Zaprasza Gabi Drzewiecka.
1: Mam nadzieję, że pomiziałam wasze zmysły dzisiejszymi wyborami muzycznymi i że ukojeni będziecie celebrować dalszą część wieczoru lub z przyjemnością oddalicie się w objęcia Morfeusza. Gabi Drzewiecka, wszystkiego dobrego, śpijcie dobrze, dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka?

0: Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja.

undeniably